0: Osulem. Che, che, che, che, Navalata. Che, che, che, che, Navalata.
1: Wazwa.
0: Mbugwa, Mbugwa.